Hau, Henry reklade matja, painredje mataha. Deutschland ektawa hi cha oenia vatborg i kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetche tu alo. Aho.